0: We wtorek, 5 maja, zmieniono organizację ruchu na ulicy Brzechwy w Fordonie. Pod wiaduktem wprowadzono tam ruch wahadłowy. Ma to związek z prowadzoną w sąsiedztwie kolejową inwestycją, zmianą przystanku Bydgoszcz-Fordon na stację i budową nowego przystanku Bydgoszcz-Stary Fordon. Mieszkańcy Fordonu na osiedlowym forum informowali już dzień wcześniej, że na miejscu pojawiło się nowe oznakowanie, a także tablice zapowiadające zmiany w organizacji ruchu. Komunikat w sprawie zmian pojawił się we wtorek rano. Prace związane z budową mijanki Bydgoszcz-Fordon na linii kolejowej numer 209. Pod wiaduktem zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie na jezdni wschodniej, w drugim na jezdni zachodniej, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Ruch na miejscu sterowany jest sygnalizacją świetlną. Kierowcy, którzy wybierają tę trasę, muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na to, że czas przejazdu może się sporo wydłużyć. Prace mają potrwać do 15 czerwca. W sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Fordońskiej, niedaleko mostu Fordońskiego, powstaje nowy przystanek z dwoma peronami Bydgoszcz-Stary Fordon. Ma to zwiększyć dostęp do kolei w tej części miasta. W ramach całej inwestycji przewidziano także m.in. montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewniających sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów na szlakach Unisław Pomorski, Bydgoszcz-Fordon i Bydgoszcz-Wschód, a także naprawę wiaduktu kolejowego przy stacji Bydgoszcz-Fordon.
1: Wydarzeniem 30. kolejki piłkarskiej Betclic z trzeciej ligi będą derby kujawsko-pomorskie Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz. Można kupować bilety na to spotkanie. Toruński klub właśnie wydał komunikat dotyczący cen i sprzedaży wejściówek na sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 15. Toruński klub informuje także, że w związku z pracami remontowymi na stadionie kibice będą mogli zajmować miejsca tylko na sektorze C. Wejście na stadion będzie możliwe tylko od strony ulicy Chełmińskiej. Włodarze klubu zachęcają do wcześniejszego przybycia, by uniknąć kolejek. Na trybunie będzie dostępna strefa gastronomiczna. Z powodu remontu stadionu na meczu nie pojawią się kibice Zawiszy. Impreza ma charakter niemasowy i będzie w niej mogło uczestniczyć maksymalnie 999 osób. Dodajmy, że Elana zajmuje czwarte miejsca, a Zawisza jest liderem rozgrywek. Jesienią w Bydgoszczy był remis 1-1.
0: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstania między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

Bądźcie bezpieczni i ostrożni w drodze. Takim przesłaniem zaczynam dzisiejszy poranek. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. A to wszystko dlatego, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No to bezpieczeństwo na drodze jest, pamiętajcie, najważniejsze. Noga z gazu, my ruszamy do przodu. A dzisiaj już środa, czyli środek tygodnia. Można zaczynać powoli myśleć o weekendzie. Szósty dzień maja, 126 dzień roku, do końca którego zostało 239 dni, wschód słońca 4:58, zachód 20:29, dzień trwa 15 godzin 31 minut i jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 45 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 45 dni, do wakacji dni dokładnie 50, a myśl na dziś jest taka: w środku trudności kryje się okazja, powiedział Albert Einstein. No właśnie, skoro jesteśmy w środku tygodnia, to może jest jakaś okazja do tego, żeby zrobić coś dobrego i coś fajnego, albo szansa na jakiś sukces. To samych sukcesów w dzisiejszym dniu wam życzę i zapraszam na nasz poranny program, mówiąc wam jak zwykle dzień dobry. Rok.

Co ciekawego wydarzyło się 6 maja? Na przykład w roku 1968 na Kasprowym Wierchu nieźle powiało. Prędkość wiatru to 288 km na godzinę. W roku 1990 premiera filmu biograficznego Korczak w reżyserii Andrzeja Wajdy. W roku 1985 premiera komedii kryminalnej Wabank 2, czyli riposta w reżyserii Juliusza Mokulskiego. W roku 2009 u 58-letniej mieszkanki Tarnobrzega, która wróciła ze Stanów Zjednoczonych, potwierdzono pierwszy w kraju przypadek zarażenia wirusem świńskiej grypy. W roku 2015 prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Na świecie w roku 1840 w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy. W roku 1851 Amerykanin John Gorry opatentował maszynę do produkcji sztucznego lodu. W roku 1889 w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa. Wybudowana z tej okazji wieża Eiffla została oficjalnie udostępniona publiczności. W roku 1937 niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w amerykańskim stanie New Jersey. W roku 1950 w torfowisku koło duńskiego Skilleborga znaleziono zmumifikowane ciało tzw. człowieka Stolund. W roku 1970 Japończyk Yahiro Miura jako pierwszy w historii zjechał na nartach z Mount Everest.

Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Przypominam, dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bezpieczeństwo to nie tylko podczas jazdy samochodem, ale również na przykład podczas jazdy rowerem albo hulajnogą. Przypomnę, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i nastolatków. Macie więc jeszcze cały prawie miesiąc do tego, żeby taki kask zakupić. A teraz czas na nasz poranny dowcip, związany oczywiście z samochodem. Pewna blondynka kupiła sobie nowy samochód, wsiada i mówi: chyba są źle ustawione lusterka, bo nie widzę siebie, tylko jakieś inne samochody. No to wy patrzcie w lusterka, uważajcie, bo sporo jednośladów porusza się właśnie między samochodami również, a wy jednośladami też uważajcie, bądźcie ostrożni. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu, a wy za kierownicą noga z gazu. My ruszamy dalej.

0: 24. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicy Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Burzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę Jaskółczą i Strzelecką, można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Miasto wskazuje, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność wprowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Należy w nim odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jest się za zmianą ruchu na jednokierunkowy? Ponadto można dopisać swoje uwagi. Konsultacje mają zasięg lokalny. Wziąć udział mogą wyłącznie mieszkańcy Górzyskowa. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej.
2: Wojewódzka Przychodnia Zdrowia na ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym, będąca w gestii Urzędu Marszałkowskiego, za około półtora roku poszerzy się o dzienny oddział psychiatryczny i segment opieki środowiskowej funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Na potrzeby Centrum Zdrowia powstanie nowy, dwupiętrowy budynek. Umowa z wykonawcą inwestycji mającą swoją siedzibę w Toruniu firmą Dolmar została właśnie podpisana. Rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy to projekt spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne pod egidą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Nowy budynek powstanie pomiędzy obecną przychodnią a parkiem harcerstwa bydgoskiego. W miejscu, gdzie dzisiaj jest parking i rośnie kilka drzew. Obiekt przy ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym zostanie rozbudowany o nową część. Zostanie ona przeznaczona na poradnię zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym psychiatrycznym. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W zakres zadania wchodzi też przebudowa niezbędnych sieci, instalacji i zagospodarowanie terenu. Pacjenci i pracownicy będą mieli o wiele wyższy komfort. Obok szatni, rejestracji z poczekanią będą pokoje sądowe, obserwacyjne, gabinety zabiegowe i lekarskie, psychologiczne, sala do terapii par, psychoterapii grupowej, a także sala konferencyjna, pokoje terapeutów, lekarzy, pielęgniarek, sale muzykoterapii, terapii grupowej i arteterapii.
1: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.

Pozwólcie, że dzisiejszy poranek 6 maja rozpocznę od takiej daty. Rok 1820, wtedy Tomasz Zann w Wilnie założył Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy. W myśl teorii Zanna każdy człowiek promieniuje się stosownie do ścisłości i ładności swego połączenia duszy z ciałem i tworzy wokół siebie atmosferę obszerniejszą lub ściślejszą, mniej lub więcej ujmującą lub wstrętną. No każdy zrozumie to oczywiście po swojemu. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na nasze środowe spotkanie. 6 dzień maja, imieniny dzisiaj obchodzą Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand i Ewodia. Przysłowie na dziś: kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie, kiedy nie pada, mokry będzie. No to jak będzie padało, potem będzie sucho, a jak nie będzie padało, to będzie mokro. Dlatego pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą na wszelki wypadek parasol, bo dzisiejszy dzień synoptycy zapowiadają jako taki najgorszy w tym tygodniu. No a już za chwilę kilka słów o Jakubie i Filipie, bo to właśnie między innymi oni obchodzą swoje imieniny. Dlatego kilka słów o tych dwóch imionach już za chwilę w naszym porannym programie. Zapraszam.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Jakuba. To imię kojarzy się z energią, zaradnością i silnym charakterem. To osoba, która potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i nie boi się podejmować nowych wyzwań. To inteligentny, ambitny i bardzo praktyczny mężczyzna. Szybko analizuje sytuację, podejmuje trafne decyzje i działa skutecznie w pracy. Zaangażowany, przedsiębiorczy i pełen inicjatywy. Najlepiej odnajduje się tam, gdzie może działać samodzielnie, rozwijać pomysły i brać odpowiedzialność za ich efekty. W relacjach szczery, lojalny i bezpośredni, ceni prawdziwe emocje oraz zaufanie, choć bywa uparty i chce postawić czasami na swoim. Filip, imię, które kojarzy się z energią, otwartością i naturalną charyzmą, to osoba, która łatwo nawiązuje kontakty i potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Inteligentny, ciekawy świata i bardzo komunikatywny, lubi nowe doświadczenia, szybko się uczy i chętnie podejmuje wyzwania w pracy, dynamiczny, pomysłowy i zaangażowany, najlepiej czuje się tam, gdzie może działać kreatywnie. W relacjach szczery, serdeczny i lojalny, łatwo zdobywa sympatię, ale jednocześnie ceni prawdziwe, głębokie więzi. Wszystkiego najlepszego, panowie. Rock FM.

Dzisiaj trochę więcej o poranku dla kierowców i o kierowcach. Jeżeli chcielibyście wiedzieć na przykład, gdzie mieszkają najgorsi kierowcy według ostatnich badań w Europie, to dzisiaj o poranku wam o tym powiem. Ale nim powiem o tym, to powiem wam, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ceny paliw. Dzisiaj Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie na temat maksymalnych stawek za paliwo, które będą obowiązywały dzisiaj. Pomimo ostatniego wzrostu cen ropy, minister Motyka podjął decyzję korzystną dla kierowców. Jeżeli wczoraj nie byliście, to nic nie stracicie, bo dzisiaj, jak pojedziecie zatankować, to ceny będą takie same jak wczoraj. Czyli 95, 6,49, 98, 6,99, a litr oleju napędowego 7,31. Pamiętajcie, że to oczywiście ceny maksymalne, ale na wielu stacjach paliw możecie zatankować zdecydowanie taniej. Dlatego można jechać tankować i pamiętajcie, żeby jechać ostrożnie, nie tylko dzisiaj, chociaż dzisiaj to jest taki właśnie specyficzny dzień, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i o tym bezpieczeństwie w ruchu drogowym będę dzisiaj trochę opowiadał. Zapraszam, zostańcie z nami, a dla wszystkich tych, którzy jadą szerokiej drogi.

Przed nami trzeci dzień matur. Pozdrawiam maturzystów i rodziców. Maturzystów też bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy cały czas się bardzo mocno denerwują. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj chodzą języki. Najpopularniejszym jest język angielski. Ten będzie najczęściej zdawanym językiem w Polsce. Ale jeżeli chodzi o matury, to już kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie telefonu, a kilku za ściąganie. No i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że najstarszy maturzysta w Polsce ma 87 lat. Dwa razy z rzędu się nie udało, no i pan Józef po raz trzeci próbuje mieć prawdziwą maturę. Podobno w tym roku dostał korepetycję z matematyki polskiego, no i teraz powinno pójść lepiej, ale czy uda się zdać? Ja trzymam kciuki nie tylko za pana Józefa, ale również za wszystkich tych, którzy przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło we wtorek około godziny 15 na rondzie bernardyńskim w Bydgoszczy. Sprawczyni kolizji nie zastosowała się do sygnalizatora świetlnego. Obie kierujące były trzeźwe. Jak przekazał młodszy aspirant Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło na rondzie bernardyńskim. Sprawczyni kolizji kierująca Toyotą nie zastosowała się do sygnalizatora świetlnego, doprowadzając do zderzenia z Hondą, za której kierownicą siedziała poszkodowana kobieta. Na szczęście obie kierujące były trzeźwe. Poszkodowana kierująca Hondą nie wymagała hospitalizacji, policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję. W okolicach ronda bernardyńskiego długo tworzyły się korki, ale obecnie ruch w tym miejscu odbywa się już bez utrudnień. Na razie nie wiadomo, jaką konsekwencję poniesie sprawczyni kolizji. Jak przekazał młodszy aspirant Skrzypek, policjanci nie podjęli jeszcze decyzji, czy kobieta otrzyma mandat, pouczenie, czy też zostanie skierowany wniosek do prokuratury. Wszystko zależy od ustaleń końcowych i okoliczności zdarzenia.
2: Zawisza Bydgoszcz mimo walki o awans do Betclic drugiej ligi jest aktywny na polu transferowym. Dzieje się w klubie z ulicy Gdańskiej. Włodarze niebiesko-czarnych kilkanaście dni temu poinformowali o przedłużeniu kontraktu z trenerem Adrianem Stawskim do 2028 roku. Teraz czas na informacje transferowe dotyczące zawodników. Klub zdecydował się przedłużyć umowy z Maciejem Koną i Sebastianem Golakiem. Obaj to czołowe postaci ekipy z ulicy Gdańskiej. Maciej Kona to defensywny pomocnik, który organizuje grę, słynie przede wszystkim z odbiorów piłki. Jest niezwykle waleczny, ale też daje liczby. W bieżącym sezonie strzelił 8 goli, zaliczył jedną asystę we wszystkich meczach. Z kolei Golak to stoper, jeden z filarów obrony Zawiszy. To, że bydgoski zespół stracił najmniej goli ze wszystkich trzecioligowców, to też jego zasługa. Zdobył też jedną bramkę. Bydgoszczanie walczą o awans do Betclic trzeciej ligi. Są liderem rozgrywek i mają punkt przewagi nad Weekendem Luźno, który podejmą w przedostatniej kolejce. W sumie do rozegrania mają 5 meczów, w tym 3 wyjazdy. Awans wywalczy zespół, który zajmie pierwszą lokatę w tabeli. Drużyna z drugiego miejsca grać będzie w stopniowych barażach.
1: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki.

Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę naszego poradnego spotkania. Zacznę od tego, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I o tym bezpieczeństwie ja dzisiaj nieco więcej będę mówił. My Polacy za kierownicą popełniamy takie błędy jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa, wysyłanie, czytanie SMS-ów i e-maili podczas jazdy, przekraczanie prędkości, niekorzystanie z kierunkowskazów przy wyprzedzaniu lub skręcaniu. Oczywiście wy powiecie, to nie ja, to inni. No właśnie. Bo tak często jest, że sami siebie oceniamy bardzo dobrze, a innych już niekoniecznie. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak wyglądamy na tle Europejczyków, to powiem wam, że przeprowadzono badanie, gdzie są najgorsi kierowcy. Okazało się, że z Łotwy kierowcy są najgorsi. Drugie miejsce to Austriacy. Trzecie miejsce należy do Greków. Potem znajdują się Brytyjczycy, a jeżeli chodzi o nas, to my pojawiliśmy się na miejscu 11. Ex aequo z Hiszpanami. Co ciekawe, mamy jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o jazdę po alkoholu. Tylko 5,1% ankietowanych się do tego przyznało razem z Czechami. W innych kategoriach jesteśmy raczej przeciętni, ale warto zwrócić uwagę na statystyki śmiertelnych wypadków. Tu niestety Polska znalazła się na 5. pozycji, także nie jest pod tym względem dobrze. Chociaż podobno rok do roku jest coraz lepiej. Bezpiecznie na drodze. Pamiętajcie o tym. Noga z gazu. Zapraszam. Szerokości wam życzę. Rock FM. You wanna tell me what this is all about?

0: Urodzinowy czas w naszym porannym programie, czyli wszystkiego najlepszego dla was dzisiaj obchodzących swoje urodziny. Macie wielką intuicję oraz zdolność koncentrowania się na danym zagadnieniu. Odważnie i pewnie dążycie do celu, zawsze trzymając się skrupulatnie przygotowanego, dobrze przemyślanego planu. Wykazujecie się ogromną cierpliwością i sumiennością. W swoje działania wkładacie mnóstwo wysiłku i poświęceń. Nieraz one są bardzo czasochłonne i wymagają ciągłego skupienia oraz nieprzeciętnej wytrwałości. Trzeba jednak przyznać, że efekty są tego warte. To właśnie wy możecie poszczycić się licznymi sukcesami. Wasze zalety to optymizm, siła wewnętrzna, wady hedonizm, naiwność i skąpstwo. Wasza szczęśliwa liczba to 2, a wśród urodzonych 6 maja są polski wokalista Artur Rojek, amerykański aktor George Clooney i polski piosenkarz Zbigniew Wodecki, niestety już nieżyjący. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Rock FM.

Czas na moich ulubionych naukowców o poranku, a oni mówią: nie jedzcie chipsów. Mała garść chipsów dziennie może pogorszyć pracę mózgu, ostrzegają australijscy naukowcy. Najnowsze badania łączą popularne przekąski z większym ryzykiem demencji. Jeśli nie chcecie mieć na starość demencji, to nie jedzcie takich właśnie przekąsek, jak i również żywności wysoko przetworzonej, bo ona może szkodzić układowi nerwowemu. Niestety w Polsce coraz częściej jemy takie wysoko przetworzone rzeczy. W Europie przodują pod tym względem Brytyjczycy. Na kolejnym miejscu są Niemcy oraz Irlandczycy. Najmniej żywności wysoko przetworzonej spożywają na kontynencie Portugalczycy, Włosi oraz Grecy. Czyli ta dieta grecka, włoska, portugalska, no właśnie, to są rzeczy, które warto jeść. Dlatego nie jedzcie chipsów, no chyba że już oglądacie jakiś dobry film. No to może zamiast chipsów popcorn po prostu. Nie wiem, czy popcorn jest zdrowszy, ale na pewno chyba nie tak wysoko przetworzony, chociaż w dzisiejszych czasach to nie wiadomo, co jest wysoko przetworzone, a co nie.

Przed chwilą mówiłem o tym, żeby nie jeść chipsów, a tu moje koleżanki i moi koledzy właśnie przynieśli paczkę chipsów. Mówią, zrobimy ci na złość. Bardzo dziękuję, ale ja w chipsach nie gustuję. Wolę na przykład gruszki. Niepozorny, słodkawy i łatwo dostępny owoc, a jednak coraz częściej pojawia się w kontekście zdrowia mózgu. Czyli zamiast chipsów, powiem wam, warto jeść gruszki. Najnowsze analizy i badania sugerują, że regularne sięganie po gruszki może mieć znacznie większe znaczenie niż nam się wydaje. Od wsparcia pamięci po realne obniżanie ryzyka udaru. I co najciekawsze, nie chodzi o żaden właśnie egzotyczny owoc, tylko naszą polską gruszkę, która staje się nowym superfood, czyli super jedzeniem. Dlatego jeżeli macie do wyboru przekąskę w postaci chipsów albo gruszki, to zawsze wybierzcie gruszkę, bo one zawierają witaminy z grupy B, witaminy C oraz minerały, takie jak potas, miedź, które wspierają układ nerwowy. Kluczową rolę odgrywa jednak tutaj przeciwutleniacze i związki bioaktywne. To one pomagają neutralizować wolne rodniki i mogą spowalniać procesy starzenia się mózgu. Dlatego zamiast chipsów jemy gruszki, nasze polskie superfood.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicy Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Burzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Miasto wskazuje, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność wprowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Należy w nim odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jest się za zmianą ruchu na jednokierunkowy? Ponadto można dopisać swoje uwagi. Konsultacje mają zasięg lokalny. Wziąć udział mogą wyłącznie mieszkańcy Górzyskowa. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej.
3: Wojewódzka Przychodnia Zdrowia na ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym, będąca w gestii Urzędu Marszałkowskiego, za około półtora roku poszerzy się o dzienny oddział psychiatryczny i segment opieki środowiskowej funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Na potrzeby Centrum Zdrowia powstanie nowy dwupiętrowy budynek. Umowa z wykonawcą inwestycji mającą swoją siedzibę w Toruniu firmą Dolmar została właśnie podpisana. Rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy to projekt spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne pod egidą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Nowy budynek powstanie pomiędzy obecną przychodnią a parkiem harcerstwa bydgoskiego. W miejscu, gdzie dzisiaj jest parking i rośnie kilka drzew. Obiekt przy ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym zostanie rozbudowany o nową część. Zostanie ona przeznaczona na poradnię zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym psychiatrycznym. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W zakres zadania wchodzi też przebudowa niezbędnych sieci, instalacji i zagospodarowanie terenu. Pacjenci i pracownicy będą mieli o wiele wyższy komfort. Obok szatni, rejestracji z poczekanią będą pokoje sądowe, obserwacyjne, gabinety zabiegowe i lekarskie, psychologiczne, sala do terapii par, psychoterapii grupowej, a także sala konferencyjna, pokoje terapeutów, lekarzy, pielęgniarek, sale muzykoterapii, terapii grupowej i arteterapii.
2: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.

Czas na otwarcie kolejnej godziny naszego porannego środowego spotkania. Arkadiusz Mieczewski. Zaczynamy od muzycznego kalendarium. W roku 1950 w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki. Człowiek, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy wiedzą, kto to jest. W roku 1960 na świat przyszedł Larry Steinbeck, klawiszowiec zespołu Bronski Beat. W roku 1965 w pokoju hotelowym na Florydzie Mick Jagger i Keith Richards wymyślili słynny gitarowy riff otwierający utwór Satisfaction. Stało się to, gdy Richards kupił w sklepie muzycznym gitarową przystawkę firmy Gibson. No i tak zaczęła się historia tego właśnie nagrania. W roku 72 w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. W roku 78 płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Gorączka sobotniej nocy rozpoczęła 18-tygodniowy okres przewodzenia na brytyjskiej liście przebojów. W roku 84 na rynku ukazał się singiel What's Love Got To Do With Tina Turner, pochodzący z piątej w dyskografii płyty wokalistki Private Dancer. A jeżeli chodzi o wokalistki, to w 2001 roku była członkini grupy Spice Girls Gary Halliwell po raz czwarty wprowadziła na szczyt listy przebojów na Wyspach Brytyjskich solowy singiel. Tym razem była to nowa wersja hitu grupy Water Girls z 84 roku. It's Raining Man. Hallelujah. Rock.

Panie i panowie, mamy nowy rekord. Uwaga, 4683. I zastanawiacie się pewnie, co to za liczba. To liczba plastikowych butelek i puszek, które zostały zebrane przez Denisa z Krakowa. Zbierał je przez 2 miesiące. Nie wiadomo, gdzie je do końca trzymał, bo to było 30 worków. A żeby oddać te butelki do tego butelkomatu i te puszki, potrzebował aż 4 godzin. Już zazdroszczę komuś, kto stał za owym Denisem w kolejce do tego butelkomatu, chciał oddać swoje 5, może 10 butelek i musiał czekać, aż Denis odda te wszystkie butelki i zdobędzie ponad 2300 zł. I tyle mu się udało. Dobre jest to, że planuje przeznaczyć te pieniądze na jedną z lokalnych fundacji. Czyli coraz częściej, widzicie, dobro zbieramy, pieniążki, no i w ten sposób też można zbierać na fundację. Można oddawać butelki, puszki, można je wykorzystać na zakupy, ale można je przeznaczyć również na coś dobrego. I o tym pamiętajcie, pobijając kolejny rekord. Pamiętajcie, że do pobicia jest 4683 opakowań. Może wy potraficie więcej.

Uśmiechajcie się, śmiejcie się, bo śmiech to zdrowie. Coraz więcej badań wskazuje na związek między częstym śmiechem a korzyściami dla zdrowia, takimi jak wzmocnienie układu odpornościowego, zmniejszenie poziomu stresu, wzmocnienie mięśni brzucha. Badania pokazują, że śmiech przez 10 minut dziennie może spalić nawet 50 kalorii. To może warto się częściej śmiać, zamiast chodzić na siłownię. No i jeszcze jeden ważny szczegół. Otóż śmiech ma dobry wpływ na nasze jelita. Delikatny wewnętrzny masaż wywołany śmiechem może wspomagać perystaltykę jelit, a nawet usuwać nagromadzone tam gazy. Także gdybyście mieli problem z gazami i z perystaltyką jelit, to warto się śmiać i to przez jakiś dłuższy czas i to podobno pomoże. Także nie trzeba leków, wystarczy dobry śmiech, czyli dobra komedia albo dobry żart powiedziany przez kogoś z boku. No i jak się będziecie śmiać, to pomoże. Przynajmniej tak twierdzą ci, co się na tym znają.

0: Powracam do poważnych tematów, czyli do bezpieczeństwa. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nie wiem, czy już słyszeliście, Unia Europejska realizuje tak zwaną wizję zero, której celem jest niemal całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 roku. Wizja jest jak najbardziej słuszna. Pytanie tylko, czy taką wizję uda się zrealizować. Na razie temat dotyczy starszych kierowców, czyli po 65 roku życia. Tutaj mają być wprowadzone przepisy nowe, które uderzą trochę w starszych kierowców, no ale państwa członkowskie mają same zadecydować o skróceniu ważności prawa jazdy albo o przeprowadzeniu szerszych badań. W Polsce na razie tego tematu nie ma na tapecie, są za to inne, ale eksperci podkreślają, że nie istnieje jedna granica wieku, po której należy przestać prowadzić samochód. Jednak wraz z upływem lat pogarszają się kluczowe zdolności, takie jak refleks, wzrok czy słuch. Badania pokazują, że pierwsze wyraźne spowolnienie reakcji pojawia się, uwaga, tutaj uwaga, między 50 a 60 rokiem życia. Po 65 latach mamy zmiany, które stają się bardziej zauważalne, a po 75 roku życia czas reakcji może być nawet dwukrotnie dłuższy niż u młodszych kierowców. Te przepisy mają być zaostrzone, ale tak jak powiedziałem, kraje członkowskie same będą decydowały o tym, kiedy i jak ten temat załatwić.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność wprowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
3: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
2: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak to rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalka z drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsca drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kacper Andrzejewski.

Środowy poranek, zapraszam was na naszą poranną podróż. Arkadiusz Mieńczewski, witam. Nim wyjedziemy, dokądkolwiek pojedziemy, to najpierw trzeba na przykład takie wakacje sobie kupić. No i gdzie? No często, gęsto wchodzimy oczywiście na stronę biur podróży, ale teraz już nie będziemy musieli, bo popularny portal sprzedażowy na literkę A, który chyba wszyscy w Polsce znają, wchodzi w turystykę do spółki z dużym biurem podróży. No i na start ma w ofercie 800 hoteli w 27 krajach. No i teraz możecie sobie przy okazji kupowania czegoś do domu, czy czegoś, co często tam kupujecie, przeskoczyć na A wakacje i tam właśnie będziecie mogli sobie przy okazji kupić wakacje. No nie tylko dla siebie, ale również i dla swojego partnera. On zapyta na przykład, co ty robisz, a przeglądam sobie A potem na przykład możesz mu powiedzieć, że a właśnie kupiłam nam wakacje, żeby było miło. Miło? Proszę bardzo, jak pięknie. Okazuje się, że niektórzy postanawiają jednak urozmaicić swoją ofertę, że nie tylko kupowanie czegoś do domu albo różnej elektroniki, ale też przy okazji właśnie na tym serwisie można będzie kupić sobie wakacje.

Za chwilę opowiem wam o nowej usłudze popularnej u nas w kraju linii lotniczej, naszej Landrynki, która wymyśliła sobie coś, co działa jak osobisty ratownik podróży. Jeśli twój lot zostanie odwołany lub opóźniony powyżej 2 godzin, system automatycznie wyszuka alternatywne loty i daje możliwość natychmiastowej zmiany planów. Ale jak to w tanich liniach lotniczych, nie ma nic za darmo. Taki pomocnik kosztuje, na przykład za każdy lot liczy sobie inaczej, no bo wiadomo, że lot jest więcej warty i na przykład lot z Krakowa do Londynu, to tutaj Landrynka wyceniła pomoc na 33,50 za każdą z osób. Jakbyście lecieli z Katowic na Maderę, to już na przykład 148 zł za osobę, a z Gdańska do Reykjaviku 63 zł za osobę. Jednocześnie Landryna podkreśla, że usługa nie jest ubezpieczeniem i nie należy jej tak traktować. To ja do końca nie wiem, jak traktować tego pomocnika w tych nagłych sytuacjach, jest tam trochę haczyków. No ktoś to wymyślił, bo pewnie pomyślał sobie, no jest tak, że często, gęsto odwołujemy i pewnie w wakacje będziemy odwoływać sporo lotów, to damy im takiego pomocnika, co może znajdzie im w tym międzyczasie inny lot i nie będą się tak denerwować. Taki jest mój pomysł na tę usługę.

Rozpoczyna się sezon koncertowy w Polsce. Za nami już Sana, która otworzyła swoje stadiony. Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler. Przed nami jeszcze m.in. Enrique Iglesias 9 maja. Będzie też Metallica 19 maja w Chorzowie. Sean Paul, Florida. No i pewnie jeszcze wielu innych artystów. No ale na tych koncertach pojawia się, załóżmy, kilkadziesiąt tysięcy osób. A co byście powiedzieli na koncert, gdzie jest 2 miliony osób? To właśnie tyle przybyło na plażę Copacabana w Rio de Janeiro, aby podziwiać Shakirę w ramach oczywiście darmowego koncertu. Chociaż niektórzy to pewnie nie widzieli i nie słyszeli, że to gra Shakira. Wieczór otworzył pokaz dronów, które wyświetlały nad plażą wizerunek wilka, czyli symbolu kojarzonego z Shakirą. Brazylio, kocham was, to magicznie widzieć miliony dusz zebranych razem, gotowych śpiewać, czuć i tańczyć, tak powiedziała Shakira. To nie pierwszy taki koncert, bo tam właśnie na plaży wystąpiły już m.in. Madonna, była również Lady Gaga. Władze Rio de Janeiro zapowiadają, że takie koncerty darmowe na plaży będą odbywały się jeszcze do co najmniej 2028 roku. To wszystko w maju, także planujcie sobie wyjazd w przyszłym roku w maju do Rio de Janeiro i tam na pewno pojawi się gwiazda na plaży w Copacabana.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Miejska Bioróżnorodność w obiektywie organizowanym w ramach bydgoskiego grantu ekologicznego. Celem naszej inicjatywy jest pokazanie przyrody obecnej w przestrzeni miejskiej, tej, którą można spotkać na co dzień w parkach nad Brdą czy na osiedlach. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 15 maja. Udział jest bezpłatny, a na uczestników czekają nagrody rzeczowe. Zachęca Krzysztof Skalski, sekretarz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pomimo prowadzenia działań promocyjnych w naszych kanałach komunikacji, mediach społecznościowych oraz poprzez współpracę z radami osiedli, chcielibyśmy dotrzeć do jak szerszego grona odbiorców i zachęcić mieszkańców do udziału w inicjatywie, dodaje. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
2: We wtorek, 5 maja, zmieniono organizację ruchu na ulicy Brzechwy w Fordonie. Pod wiaduktem wprowadzono tam ruch wahadłowy. Ma to związek z prowadzoną w sąsiedztwie kolejową inwestycją, zmianą przystanku Bydgoszcz-Fordon na stację i budową nowego przystanku Bydgoszcz-Stary Fordon. Mieszkańcy Fordonu na osiedlowym forum informowali już dzień wcześniej, że na miejscu pojawiło się nowe oznakowanie, a także tablice zapowiadające zmiany w organizacji ruchu. Komunikat w sprawie zmian pojawił się we wtorek rano. Prace związane z budową mijanki Bydgoszcz-Fordon na linii kolejowej numer 209. Pod wiaduktem zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie na jezdni wschodniej, w drugim na jezdni zachodniej, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Ruch na miejscu sterowany jest sygnalizacją świetlną. Kierowcy, którzy wybierają tę trasę, muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na to, że czas przejazdu może się sporo wydłużyć. Prace mają potrwać do 15 czerwca. W sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Fordońskiej, niedaleko mostu Fordońskiego, powstaje nowy przystanek z dwoma peronami Bydgoszcz-Stary-Fordon. Ma to zwiększyć dostęp do kolei w tej części miasta. W ramach całej inwestycji przewidziano także m.in. montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewniających sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów na szlakach Unisław Pomorski, Bydgoszcz-Fordon i Bydgoszcz-Wschód, a także naprawę wiaduktu kolejowego przy stacji Bydgoszcz-Fordon.
1: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

Kłaniam się w Rock FM. Czas na nową porcję rockowych brzmień, które kocha Bydgoszcz. Andrzej Kamiński z tej strony. Zostańcie z nami. Na dobry początek tej godziny Don't You Want Me od Human League. Jedziemy dalej. Rock.

Posłuchajcie tego. W świecie motoryzacji Bugatti Veyron to legenda, ale czy wiedzieliście, że jego opony to prawdziwe cuda techniki? Te gumowe potwory potrafią wytrzymać prędkość ponad 400 km na godzinę, ale to nie jest najciekawsze. Są one tak specjalistyczne, że można je wymieniać tylko w jednym miejscu na świecie. A teraz trzymajcie się mocno. Komplet nowych opon do Veyrona kosztuje tyle, co nowy samochód klasy średniej. Mówimy o kwocie rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. To jest prawdziwa jazda bez trzymanki. W Rock FM zawsze znajdziecie coś, co rozkręci wasz dzień na pełnych obrotach. Rock FM.

Właśnie zagraliśmy Hit That zespołu Offspring. Pozostajemy przy numerach, na które czekają fani klasycznego rocka. A już teraz Mercy Mercy Me I Want You, a za tą kompozycją stoi Robert Palmer. Rock FM.

Czy wiedzieliście, że naukowcy odkryli sposób na tworzenie sztucznego mięsa przy użyciu drukarek trójwymiarowych? Tak jest. W laboratoriach na całym świecie drukują teraz mięso, które smakuje jak prawdziwe. Proces polega na użyciu komórek zwierzęcych, które są hodowane i formowane w coś, co przypomina stek czy burgera. To nie tylko zmniejsza potrzebę hodowli zwierząt, ale także może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Wyobraźcie sobie przyszłość, w której każdy może wydrukować sobie obiad w domu. To nie science fiction, to rzeczywistość, która dzieje się już dziś. Świat technologii nigdy nie przestaje zadziwiać swoją kreatywnością i innowacyjnością. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
2: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. W czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
1: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z okazji zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

0: Pora, żeby nieco przyspieszyć tempo. Witajcie w Rock FM, z tej strony Andrzej Kamiński, a przed nami, jak zawsze, kawał dobrego rocka. No to jedziemy. Na początek tej godziny zagramy sobie Are You Gonna Go My Way Leniego Krawica.
1: Rock FM.

0: Torebka herbaty wydaje się dziś czymś tak zwyczajnym, że mało kto traktuje ją jak wynalazek z własną anegdotą. A jednak jej historia świetnie pokazuje, jak przypadek potrafi popchnąć codzienność w nową stronę. Na początku XX wieku nowojorski handlarz herbatą Thomas Sullivan wysyłał klientom próbki w małych, jedwabnych woreczkach. Według popularnej opowieści część odbiorców nie wysypywała liści do czajnika, tylko wkładała cały woreczek do gorącej wody. I nagle okazało się, że coś pomyślane jako opakowanie próbki działa jak bardzo wygodny sposób parzenia. Najlepsze jest to, że ta wygoda wygrała bez wielkiego manifestu. Nikt nie musiał ogłaszać rewolucji. Wystarczyło, że ludzie odkryli, iż po herbacie nie trzeba wyławiać liści, czyścić sitka i prowadzić drobnej kuchennej walki z fusami. Historia codzienności bardzo lubi takie momenty. Wielka zmiana nie przychodzi w złotej ramie, tylko w małym woreczku, który po kilku minutach w filiżance robi dokładnie to, czego od niego chcecie.
1: Rock FM. Rock FM.

Za nami Wind of Change zespołu Scorpions. To teraz w Rock FM muzycznie nieco z innej beczki. Slave to Love Briana Ferriego to kawałek pełen zmysłowości i uroku. Były frontman Roxy Music tworzy opowieść o poddaniu się i o uwikłaniu się w romans. Całość odzwierciedla bezradność i ekstazę bycia pod wpływem miłości. Ferry maluje żywy obraz emocjonalnej niewoli. To mistrzowskie połączenie wrażliwości i pragnienia owinięte w melodię, która jest równie gładka co przejmująca. Prawdziwy dowód na złożoność ludzkich emocji i nieodpartą naturę miłości. Rock.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

Strzelczyk jest jedną z tych ryb, które od razu burzą proste wyobrażenie o polowaniu pod wodą. Nie rzuca się na ofiarę zębami i nie czeka wyłącznie na to, co samo wpadnie jej do pyska. Najbardziej niezwykłe jest to, że potrafi zestrzeliwać owady siedzące na gałęziach nad wodą. Robi to strumieniem wody wypluwanym z pyska z taką precyzją, że owad spada prosto do wody i natychmiast staje się obiadem. I właśnie tutaj zaczyna się cała magia tej ciekawostki. Ryba musi brać pod uwagę nie tylko odległość, ale też załamanie światła na granicy wody i powietrza. To, co dla nas wygląda jak prosta linia spojrzenia pod wodą, jest już optyczną łamigłówką. A strzelczyk rozwiązuje ją w praktyce bez tablicy, wzorów i spokojnych obliczeń przy biurku. Natura po raz kolejny pokazuje, że precyzja nie zawsze wygląda jak wielka maszyna. Czasem ma postać małej ryby, która patrzy na owada nad taflą i po prostu wie, jak trafić. Rok.

0: styczniu drogowcy z Bydgoszczy przedstawili plan remontów infrastruktury torowej na bieżący rok, który obejmował kilka ważnych punktów, jak Rondo Fordońskie czy skrzyżowanie Kamiennej i Gdańskiej. Kiedy i gdzie dokładnie planowane są prace? Plan remontów opracowano tak, aby zminimalizować utrudnienia, a także wykorzystać trwające już wyłączenia torowe. O dokładnym harmonogramie drogowcy mają informować w osobnych komunikatach przed rozpoczęciem prac. W porównaniu z planem ze stycznia wprowadzono bardzo istotną zmianę. Związana jest ona z zamknięciem torowiska w kierunku rozbudowywanej pętli Las Gdański. Dzięki zwiększeniu środków na remonty infrastruktury torowej kompleksowy remont przejdzie dodatkowy odcinek torowiska na ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ulicą Kamienną do przebudowywanej właśnie pętli Las Gdański. Wymienione zostaną m.in. podkłady, szyny wraz z ich podbudową skruszywa. Prace obejmą również torowisko na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej. Szacowany koszt tego remontu to ponad 12 milionów złotych, przypomina Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa zarządu. Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, w szczególności te zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Gdańska-Kamienna, planujemy rozpocząć pracę na początku wakacji, zapowiada. W jednym miejscu istotnie rozszerzono zakres zadania, co wymagało zwiększenia finansowania, ale jednocześnie wpłynęło to na przesunięcie terminu robót w innym miejscu. W związku ze zwiększeniem zakresu prac na ulicy Gdańskiej w 2026 roku i przekierowaniem zwiększonych nakładów na ten cel, w bieżącym roku nie zostanie wykonany remont odcinków torowisk na ulicy Nakielskiej oraz na ulicy Jagiellońskiej pod trasą uniwersytecką. W tegorocznym budżecie zarezerwowaliśmy środki na zakup niezbędnych materiałów, ale pracę planujemy wykonać dopiero w przyszłym roku, przekazuje Katarzyna Muszyńska. W tegorocznym budżecie zarezerwowano również środki na remont rozjazdów na Rondzie Fordońskim oraz na punktowe prace na ciągu ulicy Jagiellońskiej. Prace montażowe powinny się rozpocząć również w okresie wakacyjnym, uzupełnia rzeczniczka.
1: Wydarzeniem 30. kolejki piłkarskiej BetClick z trzeciej ligi będą derby kujawsko-pomorskie Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz. Można kupować bilety na to spotkanie. Toruński klub właśnie wydał komunikat dotyczący cen i sprzedaży wejściówek na sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 15. Toruński klub informuje także, że w związku z pracami remontowymi na stadionie kibice będą mogli zajmować miejsca tylko na sektorze C. Wejście na stadion będzie możliwe tylko od strony ulicy Chełmińskiej. Włodarze klubu zachęcają do wcześniejszego przybycia, by uniknąć kolejek. Na trybunie będzie dostępna strefa gastronomiczna. Z powodu remontu stadionu na meczu nie pojawią się kibice Zawiszy. Impreza ma charakter niemasowy i będzie w niej mogło uczestniczyć maksymalnie 999 osób. Dodajmy, że Elana zajmuje czwarte miejsca, a Zawisza jest liderem rozgrywek. Jesienią w Bydgoszczy był remis 1-1.
0: Kacza rodzina wędrowała po ulicy w Bydgoszczy. Tak pomaga im kwiaciarnia Zalewscy. Tradycje pomocy kaczce i jej młodym w pokonywaniu trudnej trasy nad kanał bydgoski zapoczątkowali ponad 60 lat temu rodzice pani Aliny Zalewskiej. Dziś kontynuuje ją wraz z synową Agatą i pracownikami rodzinnej firmy. W ostatnich dniach w internecie pojawił się filmik, na którym możemy zaobserwować mamę kaczkę wraz z młodymi wędrującą przez jedno z bydgoskich skrzyżowań przy ulicy Nakielskiej. Jak się okazało, zwierzęta nie po raz pierwszy były eskortowane przez właścicielki i pracownice działającej w tej okolicy kwiaciarni i ogrodnictwa Zalewscy. Nagranie zyskało wiele pozytywnych reakcji. Postanowiliśmy odwiedzić bydgoszczanki w ich miejscu pracy. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że tradycję tę zapoczątkowali rodzice pani Aliny Zalewskiej już w latach 60. Ona sama przeprowadza kacze rodziny od około 40 lat. Od lat pomaga jej w tym synowa Agata. W akcję zaangażowani są także pracownicy kwiaciarni i ogrodnictwa. Stawy w okolicy Nakielskiej są połączone kaskadowo, a ostatni z nich mieści się na działce zajmowanej przez rodzinę Zalewskich. Stamtąd właśnie kaczki mają najbliżej do kanału bydgoskiego. W okresie lęgowym po wykluciu młodych samica prowadzi tam swoje młode. Z uwagi na natężony ruch samochodowy taka eskapada jest dla nich niebezpieczna. Ich stała trasa rozpoczyna się przy stawie, prowadzi przez ulicę Nakielską i Plażową aż do kanału bydgoskiego. Zazwyczaj wyruszają w godzinach porannych, więc kiedy tylko widzimy, że kaczka i jej kaczątka się zbliżają, staramy się im pomóc, opowiada Agata Zalewska. Pomoc ta polega przede wszystkim na kierowaniu zwierząt, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu w taki sposób, by nie zagrażały im przejeżdżające samochody.

Witajcie znów w Rock FM. Andrzej Kamiński przed mikrofonem, a przed wami godzina pełna rockowych klasyków, które na pewno zrobią wam dzień. Ruszamy z następną częścią naszego spotkania. Na jej początek Hold Me i Fleetwood Mac. Rock FM.

0: Crystal Palace w Londynie był jednym z tych budynków, które musiały robić na ludzi wrażenie, jakby przyszłość nagle pojawiła się wcześniej niż ktokolwiek zamawiał. Zaprojektowany przez Josepha Paxtona na wielką wystawę w 1851 roku powstał z prefabrykowanych elementów, szkła i żelaza. Najciekawsze jest właśnie to, że nie budowano go w tradycyjny sposób, cegła po cegle, z ciężarem i masywnością dawnych gmachów. To była konstrukcja lekka, modułowa i przemysłowo-logiczna, jakby architektura postanowiła nauczyć się tempa od fabryki. Dzięki temu ogromny budynek można było wznieść szybko, a jego przezroczyste ściany i metalowy szkielet dawały efekt zupełnie nowej epoki. Człowiek wchodził do środka i nie oglądał tylko wystawy, oglądał też manifest tego, jak inaczej można myśleć o przestrzeni. Crystal Palace pokazał, że budynek nie musi udawać kamiennej fortecy, żeby być monumentalny. Może być wielki, jasny i złożony z elementów tak sprawnie, jakby architektura zaczęła mówić językiem nowoczesnego świata.
1: Rock FM.

Dosłownie przed momentem jest taki samotny dom budki suflera. Rock FM, rock, który pamiętasz, hity, które kochasz, usłyszycie tylko u nas. A już teraz Cry Cry, a skoro tak, to może być tylko Oceana. Piosenka pochodzi z jej debiutanckiego albumu Love Supply. Jako singiel ukazała się w 2009 roku. Za muzykę i tekst odpowiadali m.in. Tobias Neumann i Markus Brosz. Oni zajęli się także produkcją nagrania. W Niemczech singiel wszedł na listę przebojów w kwietniu 2009 roku, ale prawdziwą siłę pokazał poza rodzimym rynkiem. Cry Cry było numerem jeden m.in. w Polsce, Grecji i na Węgrzech, dzięki czemu piosenkarka błyskawicznie stała się rozpoznawalna także poza Niemcami. Rock FM.

Właśnie zagraliśmy 1996 w wykonaniu zespołu Ta Love. No i to by było na tyle. Rock'n'rollowa załogo, zbliża się trzecia, więc zwijam kable, ale spokojnie zostawiam was z Mają Popowską, która wie co robi. Dzięki, że byliście ze mną. Do usłyszenia. Z mojej strony na koniec Dream On grupy Aerosmith. Rock

0: Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: We wtorek, 5 maja, zmieniono organizację ruchu na ulicy Brzechwy w Fordonie. Pod wiaduktem wprowadzono tam ruch wahadłowy. Ma to związek z prowadzoną w sąsiedztwie kolejową inwestycją, zmianą przystanku Bydgoszcz-Fordon na stację i budową nowego przystanku Bydgoszcz-Stary Fordon. Mieszkańcy Fordonu na osiedlowym forum informowali już dzień wcześniej, że na miejscu pojawiło się nowe oznakowanie, a także tablice zapowiadające zmiany w organizacji ruchu. Komunikat w sprawie zmian pojawił się we wtorek rano. Prace związane z budową mijanki Bydgoszcz-Fordon na linii kolejowej numer 209. Pod wiaduktem zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie na jezdni wschodniej, w drugim na jezdni zachodniej, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Ruch na miejscu sterowany jest sygnalizacją świetlną. Kierowcy, którzy wybierają tę trasę, muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na to, że czas przejazdu może się sporo wydłużyć. Prace mają potrwać do 15 czerwca. W sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Fordońskiej, niedaleko mostu Fordońskiego, powstaje nowy przystanek z dwoma peronami Bydgoszcz-Stary Fordon. Ma to zwiększyć dostęp do kolei w tej części miasta. W ramach całej inwestycji przewidziano także m.in. montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewniających sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów na szlakach Unisław Pomorski, Bydgoszcz-Fordon i Bydgoszcz-Wschód, a także naprawę wiaduktu kolejowego przy stacji Bydgoszcz-Fordon.
2: Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo dynamicznie pod względem pogody. Mogą przynieść gwałtowne burze i obfite opady deszczu. W najbliższych dniach pogoda może zaskakiwać. Synoptycy zapowiadają, że Polska znajdzie się pod wpływem naprzemiennie napływających mas powietrza, zarówno cieplejszych, jak i chłodniejszych. Oznacza to, że aura będzie dość kapryśna. Temperatura w większości regionów kraju będzie oscylować w granicach 15-22 stopni w ciągu dnia. Noce pozostaną chłodniejsze, z wartościami spadającymi nawet do około 5-8 stopni. Szczególnie interesująco sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Nad nasz region nadciąga wyraźna zmiana pogody. Napływająca z nad Bałkanów gorąca masa powietrza przynosi wysokie temperatury i słońce, jednak aktywny front sprawi, że pojawiać się będą lokalne zachmurzenie i przelotne, ale intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w środę należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Podobna pogoda jest prognozowana również na czwartek i piątek. Wiatr da się we znaki, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Momentami może być porywisty, co dodatkowo wpłynie na odczuwalną temperaturę. W cieplejsze dni podmuchy wiatru przyniosą chwilowe ochłodzenie, a w chłodniejsze spotęgują uczucie zimna.
1: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki.

Są takie miejsca, gdzie czas płynie spokojnie. Ale nie u nas, nie w Rock FM, nie w Bydgoszczy. Tu Maja Popowska i bardzo gorąco zapraszam na wspólną muzyczną przejażdżkę. Spędzę z Wami najbliższe 4 godziny przy największych klasycznych hitach rockowych. Przed nami Where the Streets Have No Name formacji U2. Od tego rozpoczniemy.

Przygotujcie się na mały odlot, bo dzisiaj opowiem Wam o niesamowitych zdolnościach kameleonów. Te małe, kolorowe jaszczurki potrafią nie tylko zmieniać barwy, ale mają także niezwykłe oczy. Każde oko kameleona działa niezależnie od drugiego. Oznacza to, że może patrzeć w dwóch różnych kierunkach jednocześnie. Wyobraźcie sobie, jakbyście mogli oglądać koncert i jednocześnie sprawdzać, co dzieje się za Waszymi plecami. To właśnie robi kameleon. Dzięki temu kameleon jest mistrzem w wykrywaniu zagrożeń oraz w polowaniu na owady. Jego oczy działają jak osobiste radary, które nieustannie skanują otoczenie. A kiedy już namierzy ofiarę, jego język działa jak błyskawica, wystrzeliwując z prędkością, która zawstydziłaby nawet najszybszego gitarzystę. To prawdziwy rock and roll w świecie zwierząt.

Właśnie zagraliśmy Wouldn't It Be Good w wykonaniu zespołu Placebo. Muzyczna podróż trwa i już serwujemy Wam kolejny rockowy kawałek. Purple Rain Prince'a to prawdziwa petarda. Ta rockowa ballada to nie tylko piosenka, to prawdziwe przeżycie. Po wydaniu albumu 1999 w 1982 roku Prince ruszył w trasę grając w tych samych miastach co Bob Seger. Był pod wrażeniem, jak utwory Segera, takie jak Night Moves i Main Street, trafiały do publiczności. Zainspirowany Prince stworzył Purple Rain, aby uchwycić tę magię. Rock.

Ołówek jest jednym z tych przedmiotów, które tak dobrze wrosły w codzienność, że prawie nikt nie zastanawia się nad jego nazwą. A przecież właśnie w niej kryje się świetna ciekawostka. W środku ołówka nie ma ołowiu, jest grafit. Zamieszanie zaczęło się dawno temu, kiedy w XVI wieku w Borrowdale w Anglii odkryto wyjątkowo czyste złoże grafitu. Materiał dawał ciemny ślad, świetnie nadawał się do pisania i rysowania, ale początkowo sądzono, że ma coś wspólnego z ołowiem. Nazwa została, choć chemia poszła własną drogą. I właśnie to jest w historii codzienności najfajniejsze. Człowiek trzyma w ręku prosty przedmiot, coś z biurka, plecaka albo kieszeni, a w tej jednej nazwie siedzi dawna pomyłka, która przetrwała stulecia. Ołówek nadal pisze, ściera się, ostrzy i spokojnie wykonuje swoją robotę, choć przez cały czas nosi imię po materiale, którego wcale w sobie nie ma. Język czasem jest jak stara szuflada. Przechowuje rzeczy, które już dawno nie pasują do rzeczywistości, ale tak dobrze się zadomowiły, że nikt nie ma serca ich wyrzucać.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
3: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. W czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
2: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

Tu Rock FM na 99,5 w całej Bydgoszczy i okolicach. Jeżeli ktoś z Was czuje się już nieco znudzony pracą albo czymkolwiek innym, czym się akurat zajmuje, to spokojnie, mam dla Was coś mocniejszego. Witajcie, tu Maja Popowska. Na początek tej części naszego spotkania Drive w formacji Cars gramy.

Flamingi wyglądają tak dekoracyjnie, że łatwo zapomnieć, jak sprytnie są zbudowane pod kątem zdobywania jedzenia. Flaming odwraca głowę do góry nogami i zanurza dziób w wodzie, a potem filtruje z niej drobne organizmy, glony, larwy i skorupiaki. Jego dziób nie działa jak zwykły chwytak. Bardziej przypomina precyzyjne sitko, które oddziela to, co jadalne, od wody i mułu. I właśnie to robi największe wrażenie. Ptak, który z daleka wygląda jak różowa ozdoba mokradeł, z bliska okazuje się specjalistą od filtracji. Do tego dochodzi rytmiczny ruch głowy i języka, dzięki któremu jedzenie trafia tam, gdzie trzeba. Natura po raz kolejny pokazuje, że piękno i praktyczność potrafią spokojnie mieszkać w jednym projekcie. Fleming nie jest różowy po to, żeby robić wrażenie na pocztówce. On naprawdę żyje w świecie płytkiej wody, drobin i biologicznego przesiewania. A przy okazji wygląda tak, jakby całe to inżynieryjne żerowanie wykonywał z pełną sceniczną gracją.

Przed momentem When We Stand Together zespołu Nickelback. Kontynuujemy naszą rockową podróż pełną niespodzianek i mocnych brzmień. Przed wami Patience Chrisa Cornella. To poruszająca wersja klasyka Guns N' Roses, wydana pośmiertnie w 2020 roku, w dniu, w którym artysta obchodziłby 56. urodziny. Cornell nagrał ją w Los Angeles w marcu 2016 roku. To nagranie działa trochę jak muzyczny list zostawiony po czasie, bez fajerwerków, za to z głosem, którego nie można pomylić z żadnym innym.

klaps filmowy kojarzy się z początkiem sceny, krótkim trzaskiem i hasłem, po którym wszyscy mają już zachowywać się poważnie. Ale jego rola jest dużo bardziej praktyczna. Ten charakterystyczny dźwięk pomaga zsynchronizować obraz z dźwiękiem, zwłaszcza wtedy, gdy kamera i rejestrator audio pracują osobno. W momencie uderzenia listew ekipa dostaje jednocześnie widoczny sygnał w obrazie i słyszalny sygnał w nagraniu. Potem montażysta może połączyć te dwa ślady dokładnie w jednym punkcie. I właśnie w tym tkwi piękno tego przedmiotu. Wygląda jak rekwizyt z filmowego rytuału, a tak naprawdę jest narzędziem dyscypliny, porządku i późniejszego ratowania materiału. Plan zdjęciowy potrafi być chaosem pełnym dubli, ujęć, wersji, pomyłek i powtórek. Klaps mówi wtedy krótko: to jest ta scena, to jest to ujęcie, a tu zaczyna się wspólny czas obrazu i dźwięku. Kino bardzo lubi takie drobiazgi, bez nich magia na ekranie szybko mogłaby zamienić się w bardzo kosztowną układankę bez instrukcji.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: W styczniu drogowcy z Bydgoszczy przedstawili plan remontów infrastruktury torowej na bieżący rok, który obejmował kilka ważnych punktów, jak Rondo Fordońskie czy skrzyżowanie Kamiennej i Gdańskiej. Kiedy i gdzie dokładnie planowane są prace? Plan remontów opracowano tak, aby zminimalizować utrudnienia, a także wykorzystać trwające już wyłączenia torowe. O dokładnym harmonogramie drogowcy mają informować w osobnych komunikatach przed rozpoczęciem prac. W porównaniu z planem ze stycznia wprowadzono bardzo istotną zmianę. Związana jest ona z zamknięciem torowiska w kierunku rozbudowywanej pętli Las Gdański. Dzięki zwiększeniu środków na remonty infrastruktury torowej kompleksowy remont przejdzie dodatkowy odcinek torowiska na ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ulicą Kamienną do przebudowywanej właśnie pętli Las Gdański. Wymienione zostaną m.in. podkłady, szyny wraz z ich podbudową skruszywa. Prace obejmą również torowisko na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej. Szacowany koszt tego remontu to ponad 12 milionów złotych, przypomina Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa zarządu. Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, w szczególności te zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Gdańska-Kamienna, planujemy rozpocząć pracę na początku wakacji, zapowiada. W jednym miejscu istotnie rozszerzono zakres zadania, co wymagało zwiększenia finansowania, ale jednocześnie wpłynęło to na przesunięcie terminu robót w innym miejscu. W związku ze zwiększeniem zakresu prac na ulicy Gdańskiej w 2026 roku i przekierowaniem zwiększonych nakładów na ten cel, w bieżącym roku nie zostanie wykonany remont odcinków torowisk na ulicy Nakielskiej oraz na ulicy Jagiellońskiej pod trasą uniwersytecką. W tegorocznym budżecie zarezerwowaliśmy środki na zakup niezbędnych materiałów, ale pracę planujemy wykonać dopiero w przyszłym roku, przekazuje Katarzyna Muszyńska. W tegorocznym budżecie zarezerwowano również środki na remont rozjazdów na Rondzie Fordońskim oraz na punktowe prace na ciągu ulicy Jagiellońskiej. Prace montażowe powinny się rozpocząć również w okresie wakacyjnym, uzupełnia rzeczniczka.
3: Wydarzeniem 30. kolejki piłkarskiej BetClick z trzeciej ligi będą derby kujawsko-pomorskie Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz. Można kupować bilety na to spotkanie. Toruński klub właśnie wydał komunikat dotyczący cen i sprzedaży wejściówek na sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 15. Toruński klub informuje także, że w związku z pracami remontowymi na stadionie kibice będą mogli zajmować miejsca tylko na sektorze C. Wejście na stadion będzie możliwe tylko od strony ulicy Chełmińskiej. Włodarze klubu zachęcają do wcześniejszego przybycia, by uniknąć kolejek. Na trybunie będzie dostępna strefa gastronomiczna. Z powodu remontu stadionu na meczu nie pojawią się kibice Zawiszy. Impreza ma charakter niemasowy i będzie w niej mogło uczestniczyć maksymalnie 999 osób. Dodajmy, że Elana zajmuje czwarte miejsca, a Zawisza jest liderem rozgrywek. Jesienią w Bydgoszczy był remis 1-1.
2: Kacza rodzina wędrowała po ulicy w Bydgoszczy. Tak pomaga im kwiaciarnia Zalewscy. Tradycje pomocy kaczce i jej młodym w pokonywaniu trudnej trasy nad kanał bydgoski zapoczątkowali ponad 60 lat temu rodzice pani Aliny Zalewskiej. Dziś kontynuuje ją wraz z synową Agatą i pracownikami rodzinnej firmy. W ostatnich dniach w internecie pojawił się filmik, na którym możemy zaobserwować mamę kaczkę wraz z młodymi wędrującą przez jedno z bydgoskich skrzyżowań przy ulicy Nakielskiej. Jak się okazało, zwierzęta nie po raz pierwszy były eskortowane przez właścicielki i pracownice działającej w tej okolicy kwiaciarni i ogrodnictwa Zalewscy. Nagranie zyskało wiele pozytywnych reakcji. Postanowiliśmy odwiedzić bydgoszczanki w ich miejscu pracy. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że tradycję tę zapoczątkowali rodzice pani Aliny Zalewskiej już w latach 60. Ona sama przeprowadza kacze rodziny od około 40 lat. Od lat pomaga jej w tym synowa Agata. W akcję zaangażowani są także pracownicy kwiaciarni i ogrodnictwa. Wystawy w okolicy Nakielskiej są połączone kaskadowo, a ostatni z nich mieści się na działce działce zajmowanej przez rodzinę Zalewskich. Stamtąd właśnie kaczki mają najbliżej do kanału bydgoskiego. W okresie lęgowym po wykluciu młodych samica prowadzi tam swoje młode. Z uwagi na natężony ruch samochodowy taka eskapada jest dla nich niebezpieczna. Ich stała trasa rozpoczyna się przy stawie, prowadzi przez ulicę Nakielską i Plażową aż do kanału bydgoskiego. Zazwyczaj wyruszają w godzinach porannych, więc kiedy tylko widzimy, że kaczka i jej kaczątka się zbliżają, staramy się im pomóc, opowiada Agata Zalewska. Pomoc ta polega przede wszystkim na kierowaniu zwierząt, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu w taki sposób, by nie zagrażały im przejeżdżające samochody.
0: Rock FM. Rock.

Przyspieszamy tempo, witajcie w Rock FM. Z tej strony Maja Popowska, a przed nami jak zawsze kawał dobrego rocka. No to lecimy z następną odsłoną naszego spotkania. Rozpocznie ją utwór Friends Will Be Friends formacji Queen.

0: Klocek Lego wydaje się prosty, dopóki człowiek nie zajrzy pod spód. Najważniejsza ciekawostka dotyczy tak zwanej siły łączenia, czyli tego, że klocki trzymają się pewnie, ale nadal dają się rozłączyć bez używania narzędzi i nerwów. Sekret tkwi w połączeniu wypustek na górze z rurkami umieszczonymi od spodu. Lego opisuje ten system jako rozwiązanie, które w 1958 roku dało klockom stabilność i ogromne możliwości łączenia. I właśnie to jest w designie najciekawsze. Największa rewolucja nie musi być widoczna z daleka. Może siedzieć pod spodem, w miejscu, na które dziecko zwykle nie patrzy, bo jest zajęte budowaniem wieży, statku albo zamku. Bez tych małych rurek klocek byłby tylko plastikowym elementem do układania. Dzięki nim stał się częścią systemu, w którym prawie wszystko może połączyć się z prawie wszystkim. To świetna lekcja projektowania. Dobry detal nie krzyczy. On po prostu sprawia, że całość działa tak dobrze, iż po chwili uznajecie to za oczywiste.
1: Rock FM.

Zagraliśmy It's My Life od No Doubt. Mam nadzieję, że poczuliście tę moc, a rockowej mocy mamy jeszcze sporo, posłuchajcie. Viva la Vida grupy Coldplay to prawdziwe arcydzieło, które maluje żywy obraz upadłej chwały. Dzięki porywającym smyczkom i churalnemu refrenowi utwór ten opisuje wzloty i upadki imperium, widzianego oczami zdetronizowanego króla. Cóż więcej dodać? Wsłuchajmy się wspólnie w tę historię. Rock.

Czy wiecie, że na naszej planecie są miejsca, gdzie rzeka płynie pod wodą? To nie żaden żart. W Meksyku w jaskiniach Cenote Angelita można zobaczyć takie cuda. Na głębokości około 30 metrów znajduje się warstwa siarkowodoru, która oddziela słodką wodę od słonej. Wygląda to jak podwodna rzeka z własnymi brzegami i drzewami. To zjawisko jest wynikiem różnicy gęstości wód. Niesamowite, co natura potrafi stworzyć, prawda? Rock.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: We wtorek, 5 maja, zmieniono organizację ruchu na ulicy Brzechwy w Fordonie. Pod wiaduktem wprowadzono tam ruch wahadłowy. Ma to związek z prowadzoną w sąsiedztwie kolejową inwestycją, zmianą przystanku Bydgoszcz-Fordon na stację i budową nowego przystanku Bydgoszcz-Stary Fordon. Mieszkańcy Fordonu na osiedlowym forum informowali już dzień wcześniej, że na miejscu pojawiło się nowe oznakowanie, a także tablice zapowiadające zmiany w organizacji ruchu. Komunikat w sprawie zmian pojawił się we wtorek rano. Prace związane z budową mijanki Bydgoszcz-Fordon na linii kolejowej numer 209. Pod wiaduktem zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie na jezdni wschodniej, w drugim na jezdni zachodniej, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Ruch na miejscu sterowany jest sygnalizacją świetlną. Kierowcy, którzy wybierają tę trasę, muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na to, że czas przejazdu może się sporo wydłużyć. Prace mają potrwać do 15 czerwca. W sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Fordońskiej, niedaleko mostu Fordońskiego, powstaje nowy przystanek z dwoma peronami Bydgoszcz Stary Fordon. Ma to zwiększyć dostęp do kolei w tej części miasta. W ramach całej inwestycji przewidziano także m.in. montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewniających sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów na szlakach Unisław Pomorski, Bydgoszcz Fordon i Bydgoszcz Wschód, a także naprawę wiaduktu kolejowego przy stacji Bydgoszcz Fordon.
2: Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo dynamicznie pod względem pogody. Mogą przynieść gwałtowne burze i obfite opady deszczu. W najbliższych dniach pogoda może zaskakiwać. Synoptycy zapowiadają, że Polska znajdzie się pod wpływem naprzemiennie napływających mas powietrza, zarówno cieplejszych, jak i chłodniejszych. Oznacza to, że aura będzie dość kapryśna. Temperatura w większości regionów kraju będzie oscylować w granicach 15-22 stopni w ciągu dnia. Noce pozostaną chłodniejsze, z wartościami spadającymi nawet do około 5-8 stopni. Szczególnie interesująco sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Nad nasz region nadciąga wyraźna zmiana pogody. Napływająca z nad Bałkanów gorąca masa powietrza przynosi wysokie temperatury i słońce, jednak aktywny front sprawi, że pojawiać się będą lokalne zachmurzenie i przelotne, ale intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w środę należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Podobna pogoda jest prognozowana również na czwartek i piątek. Wiatr da się we znaki, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Momentami może być porywisty, co dodatkowo wpłynie na odczuwalną temperaturę. W cieplejsze dni podmuchy wiatru przyniosą chwilowe ochłodzenie, a w chłodniejsze spotęgują uczucie zimna.
1: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki.

0: Wielkie cześć, Odrok FM. Właśnie zaczynamy kolejną godzinę tego popołudnia pełną energii i mocnych uderzeń. Maja Popowska z tej strony. Czas na to, co najlepsze, niezależnie od tego, jak spędzacie ten dzień. Za moment zagramy sobie Have You Ever Seen the Rain od Creedence Clearwater Revival.
1: Rock FM.

Lustro wydaje się dziś przedmiotem absolutnie zwyczajnym. Wisi w łazience, stoi w przedpokoju, leży w kosmetyczce i właściwie nikt nie traktuje go jak technicznego cudu. A przecież przez długi czas dobre lustro było prawdziwym luksusem. Szczególnie słynęli z nich weneccy rzemieślnicy z Murano, którzy dopracowali technikę wykonywania szklanych tafli pokrywanych od spodu metaliczną warstwą odbijającą obraz. To nie była prosta produkcja z taśmy, tylko sekretne rzemiosło, pilnie strzeżone i ogromnie cenione. Najbardziej fascynujące jest to, że lustro zmieniło nie tylko wnętrza domów, ale też sposób, w jaki ludzie patrzyli na samych siebie. Nagle własna twarz mogła być oglądana wyraźniej, częściej i bardziej prywatnie niż wcześniej. To musiało wpływać na modę, gesty, fryzury, sposób prezentowania się i całą kulturę codziennej elegancji. Historia rzemiosła bardzo lubi takie przedmioty, z pozoru dekoracyjne, a w praktyce absolutnie przełomowe. Bo lustro nie tylko odbijało obraz, ono po cichu uczyło człowieka, że sam też może stać się widzem własnego wyglądu.

0: Za nami Phil Robiego Williamsa. Klasyka rocka w najlepszym wydaniu. A teraz coś równie klasycznego. Big Me od Foo Fighters to urocza i chwytliwa piosenka, która w zabawny sposób nawiązuje do tych dziwacznych reklam Mentos z lat 90. Do tych, w których miętówka magicznie rozwiązywała małe problemy życia codziennego. Foo Fighters wykorzystali ten klimat w swoim teledysku, tworząc własne cukierki o nazwie Futos.
1: Rock FM.

0: znalazłam i Owena. To przed momentem na naszej antenie, na mnie już pora, ale pamiętajcie, rok gra w naszych sercach. Maja Popowska do usłyszenia na falach Rock FM. Z mojej strony na koniec Every Little Thing She Does Is Magic od The Police.
1: Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
3: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. W czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
2: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama. W styczniu drogowcy z Bydgoszczy przedstawili plan remontów infrastruktury torowej na bieżący rok, który obejmował kilka ważnych punktów, jak Rondo Fordońskie czy skrzyżowanie Kamiennej i Gdańskiej. Kiedy i gdzie dokładnie planowane są prace? Plan remontów opracowano tak, aby zminimalizować utrudnienia, a także wykorzystać trwające już wyłączenia torowe. O dokładnym harmonogramie drogowcy mają informować w osobnych komunikatach przed rozpoczęciem prac. W porównaniu z planem ze stycznia wprowadzono bardzo istotną zmianę. Związana jest ona z zamknięciem torowiska w kierunku rozbudowywanej pętli Las Gdański. Dzięki zwiększeniu środków na remonty infrastruktury torowej, kompleksowy remont przejdzie dodatkowy odcinek torowiska na ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ulicą Kamienną do przebudowywanej właśnie pętli Las Gdański. Wymienione zostaną m.in. podkłady, szyny wraz z ich podbudową z kruszywa. Prace obejmą również torowisko na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej. Szacowany koszt tego remontu to ponad 12 milionów złotych, przypomina Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa zarządu. Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, w szczególności te zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Gdańska-Kamienna, planujemy rozpocząć pracę na początku wakacji, zapowiada. W jednym miejscu istotnie rozszerzono zakres zadania, co wymagało zwiększenia finansowania, ale jednocześnie wpłynęło to na przesunięcie terminu robót w innym miejscu. W związku ze zwiększeniem zakresu prac na ulicy Gdańskiej w 2026 roku i przekierowaniem zwiększonych nakładów na ten cel, w bieżącym roku nie zostanie wykonany remont odcinków torowisk na ulicy Nakielskiej oraz na ulicy Jagiellońskiej pod trasą uniwersytecką. W tegorocznym budżecie zarezerwowaliśmy środki na zakup niezbędnych materiałów, ale prace planujemy wykonać dopiero w przyszłym roku, przekazuje Katarzyna Muszyńska. W tegorocznym budżecie zarezerwowano również środki na remont rozjazdów na Rondzie Fordońskim oraz na punktowe prace na ciągu ulicy Jagiellońskiej. Prace montażowe powinny się rozpocząć również w okresie wakacyjnym, uzupełnia rzeczniczka.
2: Wydarzeniem 30. kolejki piłkarskiej BetClick z trzeciej ligi będą derby kujawsko-pomorskie Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz. Można kupować bilety na to spotkanie. Toruński klub właśnie wydał komunikat dotyczący cen i sprzedaży wejściówek na sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 15. Toruński klub informuje także, że w związku z pracami remontowymi na stadionie kibice będą mogli zajmować miejsca tylko na sektorze C. Wejście na stadion będzie możliwe tylko od strony ulicy Chełmińskiej. Włodarze klubu zachęcają do wcześniejszego przybycia, by uniknąć kolejek. Na trybunie będzie dostępna strefa gastronomiczna. Z powodu remontu stadionu na meczu nie pojawią się kibice Zawiszy. Impreza ma charakter niemasowy i będzie w niej mogło uczestniczyć maksymalnie 999 osób. Dodajmy, że Elana zajmuje czwarte miejsca, a Zawisza jest liderem rozgrywek. Jesienią w Bydgoszczy był remis 1-1.
1: Kacza rodzina wędrowała po ulicy w Bydgoszczy. Tak pomaga im kwiaciarnia Zalewscy. Tradycję pomocy kaczce i jej młodym w pokonywaniu trudnej trasy nad kanał bydgoski zapoczątkowali ponad 60 lat temu rodzice pani Aliny Zalewskiej. Dziś kontynuuje ją wraz z synową Agatą i pracownikami rodzinnej firmy. W ostatnich dniach w internecie pojawił się filmik, na którym możemy zaobserwować mamę kaczkę wraz z młodymi wędrującą przez jedno z bydgoskich skrzyżowań przy ulicy Nakielskiej. Jak się okazało, zwierzęta nie po raz pierwszy były eskortowane przez właścicielki i pracownice działającej w tej okolicy kwiaciarni i ogrodnictwa Zalewscy. Nagranie zyskało wiele pozytywnych reakcji. Postanowiliśmy odwiedzić bydgoszczanki w ich miejscu pracy. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że tradycję tę zapoczątkowali rodzice pani Aliny Zalewskiej już w latach 60. Ona sama przeprowadza kacze rodziny od około 40 lat. Od lat pomaga jej w tym synowa Agata. W akcję zaangażowani są także pracownicy kwiaciarni i ogrodnictwa. Stawy w okolicy Nakielskiej są połączone kaskadowo, a ostatni z nich mieści się na działce zajmowanej przez rodzinę Zalewskich. Stamtąd właśnie kaczki mają najbliżej do kanału bydgoskiego. W okresie lęgowym po wykluciu młodych samica prowadzi tam swoje młode. Z uwagi na natężony ruch samochodowy taka eskapada jest dla nich niebezpieczna. Ich stała trasa rozpoczyna się przy stawie, prowadzi przez ulicę Nakielską i Plażową aż do kanału bydgoskiego. Zazwyczaj wyruszają w godzinach porannych, więc kiedy tylko widzimy, że kaczka i jej kaczątka się zbliżają, staramy się im pomóc, opowiada Agata Zalewska. Pomoc ta polega przede wszystkim na kierowaniu zwierząt, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu w taki sposób, by nie zagrażały im przejeżdżające samochody.

0: We wtorek, 5 maja, zmieniono organizację ruchu na ulicy Brzechwy w Fordonie. Pod wiaduktem wprowadzono tam ruch wahadłowy. Ma to związek z prowadzoną w sąsiedztwie kolejową inwestycją, zmianą przystanku Bydgoszcz-Fordon na stację i budową nowego przystanku Bydgoszcz-Stary Fordon. Mieszkańcy Fordonu na osiedlowym forum informowali już dzień wcześniej, że na miejscu pojawiło się nowe oznakowanie, a także tablice zapowiadające zmiany w organizacji ruchu. Komunikat w sprawie zmian pojawił się we wtorek rano. Prace związane z budową mijanki Bydgoszcz-Fordon na linii kolejowej numer 209. Pod wiaduktem zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie na jezdni wschodniej, w drugim na jezdni zachodniej, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Ruch na miejscu sterowany jest sygnalizacją świetlną. Kierowcy, którzy wybierają tę trasę, muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na to, że czas przejazdu może się sporo wydłużyć. Prace mają potrwać do 15 czerwca. W sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Fordońskiej, niedaleko mostu Fordońskiego, powstaje nowy przystanek z dwoma peronami Bydgoszcz-Stary Fordon. Ma to zwiększyć dostęp do kolei w tej części miasta. W ramach całej inwestycji przewidziano także m.in. montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewniających sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów na szlakach Unisław Pomorski, Bydgoszcz-Fordon i Bydgoszcz-Wschód, a także naprawę wiaduktu kolejowego przy stacji Bydgoszcz-Fordon.
1: Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo dynamicznie pod względem pogody. Mogą przynieść gwałtowne burze i obfite opady deszczu. W najbliższych dniach pogoda może zaskakiwać. Synoptycy zapowiadają, że Polska znajdzie się pod wpływem naprzemiennie napływających mas powietrza, zarówno cieplejszych, jak i chłodniejszych. Oznacza to, że aura będzie dość kapryśna. Temperatura w większości regionów kraju będzie oscylować w granicach 15-22 stopni w ciągu dnia. Noce pozostaną chłodniejsze, z wartościami spadającymi nawet do około 5-8 stopni. Szczególnie interesująco sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Nad nasz region nadciąga wyraźna zmiana pogody. Napływająca z nad Bałkanów gorąca masa powietrza przynosi wysokie temperatury i słońce, jednak aktywny front sprawi, że pojawiać się będą lokalne zachmurzenie i przelotne, ale intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w środę należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Podobna pogoda jest prognozowana również na czwartek i piątek. Wiatr da się we znaki, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Momentami może być porywisty, co dodatkowo wpłynie na odczuwalną temperaturę. W cieplejsze dni podmuchy wiatru przyniosą chwilowe ochłodzenie, a w chłodniejsze spotęgują uczucie zimna.
0: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwaranta bezpieczeństwa wschodniej flanki.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
1: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
0: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.
2: Rock FM.
3: Guten Tag, lieben Glauben.

0: po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Rock FM.

0: Nasza duma, nasze brzmienie. Polski rock w Rock FM.
1: Oddech weź, już najgorszy.